0: agus fodastúnacha é an túm. Inéidir dá dané denag seanla a phobla chonaim in Gearmáinide an chéad duine bhí sa fasan. Bhí sé trí blian é 16 díos ar tóga, bud a ágan gur bhé an seanléir a sinne is dar na Gearmáine é. Den ein an bhéad san bhí sé sealbh an fuiste feag ceir blian a deag. Le lingna tréimhse san dhíirigh sé ar an leathas chósaí a dhéanamh den Gearmáin, anas nach bhéadach ufáis an tríú reich táilúin tríomh a ríist. Fé conrad adná a dhéanan Gearmáin thír a bhaointeras le na cósanna agus dénig bail le chuil na hárpa, NATO agus na agraíocht am chóir ach na mícht a orpacht den tír. Bhí adná go mór san chothú an chófa blóorpaig de ghúil agus cruachó ma, a seolog ar an néolá a bhí bealta na néidir chuige le darbhú siúman. Agus bhí sé san an chonathe lenar crothaíag cóphobalach na míochtta na hárpa a síine ag an éidir chuige seach. Chuir sin na bantáistí a bhain leis an nóil nar leabhar sé le loch d'éisteachta mór i mes na Franca i mian bheitheh 1966.
1: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen,
0: Má éiríon ling agraíocht chothú a ligandas na fámca gachfud a háilíonna dága cruach agus nastócha gúil na Gearmáine a eiscint. Agus más féad leis na Gearmáine ag próseas na Franca a eiscint chomá, beig smacht fé fáirte go ring agus an tlí is fear chun polítíochta dá bunathe ar bhainí na chothú.
1: Eine Politik zu treiben, die sich auf Vertrauen gründet.
0: An buas mó bhí ag Conrad Adenauer ná chuid ibre ar an maitas 80. Tar éis an bhéad a tháirle dó sa dara chu go domhanda, chreid sé go láide nach bhéad fa siocháin agus cósaíocht mheathanach a bhaintemachan san Eoraip ach a bhhain tréad an éantacht. In 1963 shínigh an rancas an Gearmáin Conrad Élysée a dúchtar an Conrad Cordais ar chomá. Bócáid thocht a chéis sin a léirigh an tabhaointeras eatarthe tar éis céad bliain den aidas. Ba léir ué an Conrad chomá ar straitéis fula tuaile Adenauer, agus a íos de ról na Gearmáine in san Eoraip. Bhí Conrad Adenauer go mór san na haontachta, agus bhí sé dúsáite ó thaobh a bhaintris idir an rancas an Gearmáin a Spraga, ach bhí dailt le feiscint ina thír sa tréimhtí ar chugaigh chomá. Mar bhór ar an donais tógadh fala Berlín in 1961 cúpla seachtain tar éis na dócháin. Ach níor chur an folatíocht a bhain le tógan fala Berlín isteach ar Howe Adenauer don cheathrú thuair. Bhí comhrialtas ann ag anam idir grúpa parlamentach an aontais chéan leathaigh phríostaí agus an aontais thoisialaigh phríostaí agus an páirtí saor chéan leathach. Bhí Adenauer monifige den chéad lead an tréimhse reachtach mar comhaontaí ag roimh ré agus d'éirigh sé as oifig in 1963. In 1966 agus é nócha bliain d'aois, d'éirigh sé as oifig chomá mar chathaoirleach federálach an CDU. Bé sin deireadh a ghearmréime polaitiúla. Cailiú Conrad Adenauer ar tugadh an lasanam Deir Alta nó an Sean Nóir air nuair bhí sé blian is nócha d'aois. Tugadh an ardóir fud an domhain mar folaitiúir bhí freagracha saoirse, rathúnas agus slándáil thoisialta a thuairtas na Gearmánaigh agus bhí teannachar chomh mór céanna aige ar an Eoraip atá againn sa látá nó bhonn. Dúirt Walter Hallstein an chéad uachtarán ar chófabalach na mbeachta na hárpa an méid sa a leanas féin éireachta dág Adenauer ó thaobh mheartas na hárpa de.
2: In jeder Politik ist so viel Stärke wie Hoffnung.
0: Bíon láidreach gach bártas i brath ar an dóchas a chuirtarán. As tá annacha dóchas sa bhártas orpach. Is mé jaul ar an bhársan go bonúsach an méadsan. Agus is dámh rísanna dogam idir mós dá dhinga bháiltacht agus don bhéad a bhain sé amach ina héal polaitiúil.
2: Politischen Lebensleistung.
0: Sé Europile Radio, Radio Gréasáin Parlament na Hárpa a chur an podcréil sa de láthair.
3: Jakie skojarzenie wywołuje słowo parlament? Niektórym przyjdzie najpierw na myśl Parlament Europejski, innym Parlament Narodowy. Są też tacy, którzy nie są zbyt dobrze zorientowani i nie potrafiliby powiedzieć, czym się różni jeden od drugiego. Ale nie martw się, za chwilę wszystko wyjaśnimy. Po raz pierwszy rolę parlamentów narodowych w Unii Europejskiej określił Traktat Lizboński opracowany w 2007 roku. A mają one więcej zadań, niż można by było sądzić. Parlamenty narodowe mogą na przykład badać projekty aktów prawnych Unii i sprawdzać, czy są one zgodne z zasadą pomocniczości. Zasada ta wyklucza interwencję Unii, gdy daną kwestię mogą skutecznie uregulować państwa członkowskie na szczeblu centralnym, regionalnym lub lokalnym. Chodzi o to, by być jak najbliżej obywateli. Parlament Europejski i parlamenty narodowe regularnie współpracują ze sobą w Unii. Współpraca ta przybiera różne formy, a przewodniczący wszystkich parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego spotykają się co roku i omawiają, jak będzie ona przebiegać. Za stosunki z parlamentami narodowymi odpowiada Konferencja Przewodniczących Parlamentu Europejskiego. Organ ten składa się z przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i przewodniczących grup politycznych. Jedno miejsce, ale bez prawa głosu, przypada przedstawicielowi posłów niezrzeszonych. Nie jest to jednak jedyne forum. Członkowie Komisji do Spraw Europejskich Parlamentów Narodowych i posłowie do Parlamentu Europejskiego spotykają się regularnie na konferencji Komisji Parlamentarnych do Spraw Europejskich, w skrócie COSAC. W COSAC spotykają się parlamentarzyści narodowi zajmujący się kwestiami europejskimi. Omawiają aktualne kwestie europejskie i kwestie związane z rolą parlamentów narodowych w Unii Europejskiej. COSAC może przyjmować konkluzje i uwagi, ale nie są one wiążące dla parlamentów krajowych. Posiedzenia COSAC odbywają się dwa razy w roku. Uczestniczą w nich delegacje parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego w liczbie do 6 posłów. Ponadto parlamenty krajów kandydujących do Unii Europejskiej i inne europejskie parlamenty narodowe mogą uczestniczyć w posiedzeniach jako obserwatorzy. Dotyczy to w szczególności Parlamentu Ukraińskiego, Rady Najwyższej. Parlament Europejski posiada również dyrekcję do spraw stosunków z parlamentami narodowymi. Działa ona jako ośrodek informacyjny. Dostarcza Parlamentowi Europejskiemu danych na temat parlamentów narodowych. Reprezentuje Parlament Europejski w sieciach administracyjnych współpracy międzyparlamentarnej. Zarządza również stosunkami z urzędnikami reprezentującymi parlamenty narodowe w Brukseli i utrzymuje bliskie kontakty z ich administracjami. Ponadto Dyrekcja Parlamentu do Spraw Stosunków z Parlamentami Narodowymi co roku publikuje sprawozdanie na temat stosunków między Parlamentem Europejskim a Parlamentami Narodowymi Unii. Sprawozdanie to zawiera przegląd wszystkich działań międzyparlamentarnych i rozwoju współpracy między różnymi parlamentami w państwach członkowskich. Poza tym Parlament Europejski aktywnie wspiera dwie główne sieci, które ułatwiają współpracę między różnymi parlamentami. Pierwszą z nich jest IPEX, międzyparlamentarna wymiana informacji w sprawach Unii. Najważniejszym elementem sieci jest platforma wymiany informacji i dokumentów na temat Unii między parlamentami narodowymi a Parlamentem Europejskim. Europejskie Centrum Badań Parlamentarnych i Dokumentacji działa jako kanał przekazywania wniosków o informacje. Jest przydatny wtedy, gdy Parlament Narodowy chce dowiedzieć się więcej o praktykach i polityce innych krajów europejskich. Jak widać, Parlament Europejski działa ramię w ramię z parlamentami narodowymi państw członkowskich. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na stronie radia internetowego Europarl Radio.
4: The European Union takes climate change very seriously. It's committed to reducing its greenhouse gas emissions by at least 55% by 2030 compared to 1990 levels. However, carbon dioxide, whose chemical formula is CO2, is one of the main greenhouse gases emitted by human activities. The European Union is, after all, the third largest emitter of CO2 in the world. You're listening to Raising the Game, Better Legislation. In this episode, we'll shed light on the efforts that the EU is making to reduce its carbon emissions and to achieve climate neutrality by 2050. To start with, what exactly is the greenhouse effect? Very broadly, this is how it works. The sun emits rays that heat the earth. The Earth's atmosphere and surface then reflect them as infrared radiation. However, clouds and greenhouse gases such as water vapor, carbon dioxide, ozone, and methane intercept these infrared rays and reflect a large number of them back to the ground. As a result, the sun's energy is trapped. This natural phenomenon is known as the greenhouse effect. So far, it's proved to be very helpful, allowing us to attain an average temperature of about 15 degrees on Earth. The problem is that with the increase in greenhouse gas concentrations in the atmosphere due to human activities, more infrared radiation is being intercepted. As a result, the temperature of the atmosphere increases and the climate changes. The European institutions have mobilized to reduce CO2 emissions, and they have a number of instruments at their disposal to achieve this goal. Let's take a closer look at some of them. Firstly, there's the European Union's Emissions Trading System. This trading system is the world's first major carbon market. It requires more than 11,000 European power plants and industrial installations to have a permit for every ton of carbon dioxide they emit. Companies buy these emissions permits at auction. The emissions trading system is designed to give companies an incentive to emit less CO2. The less they pollute, the less they pay. This system has already been improved and now includes two funds: an innovation fund that provides financial support for renewable energy as well as carbon capture and storage, and a modernization fund to renovate the energy networks of the less wealthy EU countries. The second tool in the fight against CO2 emissions is our forests. Forests and other wooded areas cover 43% of Europe's territory and absorb the equivalent of 9% of the total greenhouse gas emissions produced in the European Union. Our forests therefore play a crucial role in capturing carbon dioxide from the atmosphere that would otherwise contribute to global warming. A European law sets out countries' commitments in the area of land use and forestry. Each country has its own commitments to meet and must keep accounts of emissions and removals in this area. Thirdly, several European clean energy laws have been enforced since the end of 2018, resulting in a reduction of carbon dioxide emissions. These are a few examples. The new rules must make it possible to reduce energy consumption in Europe and combat fuel poverty. Thanks to these measures, the Union will then be able to decarbonise its housing stock. In addition, a renewable energy law aims to accelerate the transition to renewable energy in Europe, that is wind, solar, hydropower, tidal power, geothermal, biomass, and biofuels. This relies in part on helping households to produce their own renewable energy and on phasing out the categories of biofuels that replace agricultural crops. Finally, rules have been put in place to manage everything, with control mechanisms to ensure that all goes as planned and to adapt measures that have been taken if necessary. Europeans could benefit significantly from the advent of a new, innovative, dynamic, competitive, and inclusive economy. In short, the transition to a climate-neutral economy means greener choices and therefore healthier lifestyles. This broadcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more on the EP Think Tank website.
3: Evropská filmová cena diváků Lux 2025. O filmovou cenu diváků Lux 2025 se bude ucházet pět filmů. Animal, Daomi, Flow, Intercepted a Julie mlčí. Animal je drama z pera řecké režisérky Sofie Exarchou. Pod horkým řeckým sluncem se tým animátorů v ostrovním letovisku připravuje na turistickou sezónu. Vede je zkušená Kália. Léto je v plném proudu, pracovní tlak sílí a prohýřené noci si začínají vybírat svou daň. Pod rouškou tmy se začíná odhalovat Kaliin vnitřní boj. Ale když se světla reflektorů znovu rozsvítí, show musí pokračovat.